0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Bóg działa według własnego planu. Umieścił cię tam, gdzie chce, żebyś był.
4: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia dr Chuck Swindoll mówi o tym, jak należy kończyć.
3: Posłuchaj, jesteś dokładnie w takiej sytuacji, którą Bóg przewidział i zaplanował. On nie jest ani zaskoczony, ani zniechęcony. Nic nie wymknęło się spod Jego kontroli. Niezależnie od tego, jak Twoja sytuacja może być bolesna, wierz mi, jesteś dokładnie tam, gdzie Twój Ojciec to dla Ciebie zaplanował.
4: Wszyscy znamy ludzi, którzy swoje życie chrześcijańskie rozpoczęli z ogromną gorliwością. Ale niestety w którymś momencie z powodu popełnionych błędów coraz bardziej oddalali się od Chrystusa, aby zakończyć w kompletnej ruinie. Pytanie brzmi, jak się przed tym uchronić? Jakiego rodzaju umiejętności rozwinąć, czy jak się zdyscyplinować, aby mieć pewność, że zakończymy tak, jak zaczęliśmy, z honorem? W dzisiejszej audycji Pełnia Życia wysłuchamy końcowej części ostatniego wykładu z cyklu poświęconego listowi apostoła Pawła do Efezjan. Pochylamy się nad ostatnimi wersetami 6 rozdziału. Pastor Chuck zatytułował ten wykład Tak właśnie należy kończyć. Czyta Zygmunt Karel.
3: Wiesz, co jest takiego wyjątkowego u starszych ludzi? Ich odwaga w dzieleniu się świadectwem o Chrystusie. Potrzebujemy was odważnych i sędziwych. W starszym wieku twój wróg ci podszeptuje, to koniec, należysz do przeszłości, nie obchodzisz nikogo. Ale wiesz co? To nieprawda. Nam na tobie zależy. O tak, zależy nam. Apostoł Paweł pisze, módlcie się, aby starczyło mi odwagi, bo 20 werset, dla niej to właśnie... Dla Ewangelii spełniam jakby poselstwo. Jestem ambasadorem, pozostając teraz w więzach. Módlcie się więc, abym mógł głosić ją swobodnie, odważnie, jak powinienem to czynić. Powiem tak, jeśli apostoł Paweł, będąc w swoim wieku, miał przemawiać odważnie, to my też. Oczywiście nie mamy być nietaktowni, agresywni, ale odważni. Żyjesz już wystarczająco długo, żeby cię słuchano. Zasłużyłeś sobie na to. Otwórzmy Księgę Wyjścia, 32 rozdział. Mojżesz schodzi z góry, ma ponad 80 lat. Schodzi z kamiennymi tablicami. Widzi Hebrajczyków roztańczonych wokół złotego cielca. Tak go to wzburzyło, że rzuca tablicami o ziemię i rozbija je. Staje naprzeciw Aarona i pyta, co się tu dzieje? Aaron na to, nie wiem, znasz tych ludzi, są okropni. Zebrali całe złoto, jakie mieli, wrzucili do naczynia i stopili. Wyszedł z tego ten złoty cielec. Mojżesz na to, oprzytomnij Aaronie. Konfrontuje Aarona, konfrontuje lud. Spala cielca i miesza popiół z wodą. Każe ludziom to pić. Już nigdy więcej tego nie zrobicie. Nigdy Bóg nie będzie już musiał na to patrzeć. Mówimy o Mojżeszu po 80, który odważnie staje przeciw nieposłusznemu ludowi. Nigdy nie jesteś aż tak stary, by można było nie liczyć się z twoim zdaniem. Jeśli będziesz odważny, dobrze zakończysz. Nie rezygnuj ze świadczenia o Chrystusie, po prostu rób to. Nie możesz przestać tylko dlatego, że jesteś na emeryturze. Niedawno czytałem świetny tekst, posłuchaj. Przygotowanie do starości powinieneś zacząć nie później jak wtedy, gdy jesteś nastolatkiem. Życie nagle nie nabierze celu po ukończeniu 65 roku życia. Czy już teraz jesteś gotowy na to, aby zacząć się starzeć? Jeśli teraz nie grzeszysz odwagą, nie wyobrażam sobie, jak będziesz wycofany w wieku 70 czy 80 lat. Zacznij ćwiczyć już teraz. Nie przejmuj się tym, co myślą ludzie. Większość z nich nie ma takiego zwyczaju. Dlatego właśnie musisz się teraz zdecydować na odważny krok. Broń swoich przekonań. Nie przejmuj się tym, jak zareagują inni. Nawet gdybyś próbował, nie zmienisz ich przekonań. Poza tym, kto lubi bezbarwne i bezcelowe życie? Trzecia podpowiedź. Pielęgnuj bliskie kontakty z wiernymi przyjaciółmi. Wersety 21 i 22. Tychik, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, opowie wam wszystko, co robię, żebyście i wy wiedzieli, co dzieje się ze mną. Widzisz to słowo Tychik? Jest o nim mowa także w liście do Kolosan. Paweł posyła go, aby opowiedział jego przyjaciołom, co się z nim dzieje. Mógł podróżować, bo nie był w areszcie tak jak Paweł. Łączyła ich przyjaźń, więc Paweł mógł mu ufać. Ufać, że wieści, jakie będzie przekazywał innym, będą prawdziwe. Właśnie o to go prosi. W wersecie 22 czytamy: właśnie po to wysyłam go do was, żeby wam opowiedział o moich sprawach i dodał otuchy waszym sercom. Nie masz pojęcia, co robiłem w ostatnim tygodniu. Coś, czego nie robiłem nigdy wcześniej. Usiadłem sobie i w poszukiwaniu przyjaciół apostoła Pawła zagłębiłem się w treść Nowego Testamentu od listu do Rzymian aż po list Filemona. Naliczyłem ich, wiesz ile? Gotowy? 45, a to nie jest cała lista, jestem tego pewien. O większości z tych ludzi nigdy może nie słyszałeś, ale to przyjaciele Pawła. Posłuchaj, wymienię niektórych. Febe, Pryscyla, Akwila, Epened, Maria, Androniusz, Junia, Ampliat, Urban, Stachys, Apelles, jego przyjaciółki z domu Arystobula, Tryfona i Tryfonza. Tak sobie myślę, że może to były bliźniaczki, nie wiem. Asynkryt, Flegont, Hermes, Patroba, Hermas, Rufus, Tymoteusz, Lucjusz, Jazon, Sosipater, Tercjusz, Gajus, Stefan, Fortunat, Achaik, Tychik, Łukasz, Archip

kultywował te przyjaźnie. Mam też nadzieję, że grono twoich przyjaciół się poszerza, że masz ich więcej niż tylko starzy znajomi, z którymi lubisz spędzać czas. Nie ma w tym nic złego, żeby spędzać czas ze swoimi dawnymi przyjaciółmi. Ważne jest jednak, żeby nie ograniczać się do ich kręgu. I jeszcze jedno. Szukaj także młodszych od siebie. Jedna z korzyści i radości prowadzenia seminarium teologicznego polega na tym, że jesteś otoczony młodzieżą. To wspaniałe doświadczenie. Nieustannie czujesz intelektualne wyzwania. Taka po prostu jest młodzież. Posłuchaj, co pisze Paul Tournier. Dodam 75-latek. Zarówno ja, jak i moja małżonka jesteśmy wciąż młodzi. Jedną z tajemnic naszej młodości jest to, że większość naszych przyjaciół to ludzie młodsi od nas. Czasami słyszy się opinie, że trudno jest nawiązać nowe przyjaźnie, jak się już nie jest młodym. Jeśli tak rzeczywiście jest, czułbym się niesamowitym szczęściarzem. Moi przyjaciele z dzieciństwa i młodości prawie wszyscy już odeszli. Moja małżonka też straciła większość swoich dawnych przyjaciół. Jednak mamy wielu nowych przyjaciół. Pielęgnujemy wspaniałe znajomości z ludźmi, którzy są młodsi od nas. Odmładzają nas nasze serca i umysły. Niektórych naszych najbliższych przyjaciół znamy zaledwie kilka lat. Wiesz, dlaczego potrzebujesz przyjaciół młodszych od siebie? Bo ich sposób patrzenia na życie tak bardzo różni się od twojego i mojego. W dodatku oni nie są tobą zauroczeni, a ich świat bardzo różni się od twojego. Wnoszą świeżość i wigor, radość i nadzieję. Co więcej, żeby dobrze zakończyć, będziesz ich potrzebował. Wysyłam Tychika, bo mu ufam, żeby wam opowiedział o moich sprawach i dodał wam otuchy. Bądź wytrwały w modlitwie, bądź odważny, pielęgnuj przyjaźnie i bliskie więzi. I na koniec, niech miłość do Chrystusa obfituje. Paweł jest tego najlepszym przykładem. To zdumiewające. Żadnej zgorzkniałości nigdy nie zrzędził. Wszystko złe, którego doświadczył, zostawił za sobą. Spójrz, jak kończy swój list. Bóg Ojciec i Pan nasz Jezus Chrystus, niech was obdarzą, bracia, pokojem, miłością i wiarą. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują miłością nieskazitelną Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój, wiara, łaska, miłość, nawet nieskazitelna miłość. Co za wspaniały list. Paweł swój list zaczyna od łaski i pokoju i kończy na łasce i pokoju. Ten człowiek jest przecież w areszcie. Wbrew woli i swoim planom został zatrzymany. Tkwi tam od miesięcy, może nawet ponad rok. Nawet jednym słowem nie prosi o współczucie. Dlaczego? Bo jest przeświadczony, jak pisze, że dzięki jego uwięzieniu wielu przyszło do poznania Chrystusa i miłości Boga. Bóg działa według własnego planu. Umieścił cię tam, gdzie chce, żebyś był. Posłuchaj, jesteś dokładnie w takiej sytuacji, którą Bóg przewidział i zaplanował. On nie jest ani zaskoczony, ani zniechęcony. Nic nie wymknęło się spod jego kontroli. Niezależnie od tego, jak twoja sytuacja może być bolesna, wierz mi, jesteś dokładnie tam, gdzie twój ojciec to dla ciebie zaplanował. Obyś to zaakceptował i wykorzystał swoją sytuację do maksimum. Wtedy znajdziesz przestrzeń na miłość albo po prostu przegrasz. Mógłbym teraz rozprawiać na temat Demasa, który umiłował świat i zapomniał o podążaniu drogą sprawiedliwości, albo o Samsonie, który pogrążył się w nieposłuszeństwie, albo o wielu, wielu innych im podobnych. Ta księga jest pełna takich historii, ponieważ ona mówi prawdę. Ale ty pamiętaj raczej Henocha, który chodził z Panem przez 300 lat. Pamiętaj Mojżesza, który wyprowadził swój naród do ziemi obiecanej. Wykazał się niezłomnością i odwagą. Pamiętaj Kaleba, który poszedł walczyć w tereny górzyste. Nie chciał się wycofać, choć korzystając z przyjaźni z Jozuem, śmiało mógł to zrobić. Ale on właśnie ze względu na tę przyjaźń poszedł walczyć. Pamiętaj Pawła, który niezależnie od okoliczności kochał do samego końca. Chcę ci coś wyznać. Jest coś, czego nie potrafię dokonać. Mogę uczyć prawdy tak, jak tylko potrafię i ją rozumiem. Tak też będzie, dopóki żyję. Jeśli będzie inaczej,

0: Rada Starszych przywoła mnie do porządku. Moją odpowiedzialnością jest zadbać o zdrową naukę w naszym kościele, bo to decyduje o jego przyszłości. Moim zadaniem jest wzmacniać jego doktrynalny kręgosłup i mięśnie. Jednego nie jestem w stanie osiągnąć, sprawić, żebyś kochał. Mogę jedynie zachęcić i wzywać cię do tego. Mogę jedynie przypomnieć, że były wspólnoty lepsze od naszych, lepiej nauczane, które wszystko zaprzepaściły. Mówię o Efezie. Wyobrażasz sobie? Skąd o tym wiem? Z drugiego rozdziału Księgi Objawienia świętego Jana, werset 4 o tym mówi. Jest rok 95, a więc 30 lat później od czasu, o którym mówimy. Okazało się, że Efezjanie porzucili swoją pierwszą miłość. To Paweł przecież założył ten kościół, pielęgnował go wraz z Tymoteuszem. Następnie apostoł Jan był tam biskupem, a mimo to pod koniec pierwszego wieku kościół w Efezie znany był co prawda ze swojej ortodoksji, ale niestety także z braku miłości. Właśnie o to lękam się najbardziej, gdy myślę o naszym kościele Stonebriar Community Church, żeby czasem nam się to nie przytrafiło. Nie potrafię sprawić, żebyście kochali siebie nawzajem. Ja mogę was kochać i kocham. Ale to Pan musi sprawić, działając w każdym z was, aby pomóc przebaczyć, żyć w harmonii i oddaniu jedni drugim. Róbcie tak. Większość wspólnot dzieli się nie ze względu na złe nauczanie, ale ze względu na brak miłości. Rozpadają się kościoły, bo kruszeją więzy miłości. Nie ma tam nieskazitelnej miłości dla Chrystusa. Pielęgnuj swój entuzjazm dla Chrystusa. Henry David Thoreau kiedyś powiedział: nikt nie jest tak stary jak ten, kto utracił entuzjazm. Pochylmy głowy. Za chwilę będziemy się modlić. Zamknij proszę oczy. Nie zamierzam głosić jeszcze jednego kazania, ale chcę przypomnieć o zasadach, o których była mowa. Modlitwa, odwaga, przyjaźń i miłość. Niezmiennie są tajemnicą. Zmieniają Kościół w przystań nadziei i miejsce odnowy. Sprawiają, że staje się on pociągający, a nawet magnetyczny. Wszystko rozpoczyna się jednak od ciebie. Jedynym powodem poczucia beznadziei jest to, że być może jeszcze nie przyszedłeś do Chrystusa. Jeśli to prawda, na co czekasz? Odwagi! Nie czekaj jeszcze jednego dnia. Może już nie będzie 24 godzin? Tak, właśnie do ciebie kieruję to zaproszenie. Zapraszam, abyś przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa tam, gdzie jesteś. Może właśnie prowadzisz samochód. To w niczym nie przeszkadza. Może jednak potrzebujesz trochę czasu i chciałbyś pochylić się nad Słowem Bożym. Zrób to. Myślę jednak, że nie to jest ci teraz najbardziej potrzebne. Po prostu przyjdź do Jezusa właśnie teraz. Ojcze nasz, modlę się, żebyś posłużył się prawdą, która była głoszona, abyśmy umieli żyć dobrze i dobrze zakończyć. Wycisz tę pokusę w naszych umysłach, która odwodzi nas albo popycha ku obojętności, czy każe myśleć, że niewiele mamy do zaoferowania. W rzeczywistości przecież mamy więcej niż kiedykolwiek. Mamy zdobytą wiedzę i doświadczenie. Przemień je w mądrość. Daruj nam otwarte usta, otwarte umysły, otwarte serca i otwarte ramiona, abyśmy mogli przyjąć ludzi takimi, jacy są, byśmy mogli pomóc im przemieniać się na podobieństwo Chrystusa. Dopomóż nam, Ojcze, przezwyciężyć niechęć do modlitwy oraz dzielenia się świadectwem. Dodaj nam odwagi, aby stanąć po stronie Zbawcy. Przebacz nam, nasz Ojcze, że zawężamy grono swoich przyjaciół, że boimy się wychodzić poza krąg własnego bezpieczeństwa. Pomóż nam je poszerzać. Przebacz nam brak miłości. To, że mając skarb prawdy i znajomości Ciebie, nie dzielimy się nim ze światem, który ginie. Dziękujemy Ci za Pana Jezusa, w którym to wszystko tak pięknie się zbiega. Uwielbiamy Go i czcimy. Modlimy się w imię Jezusa. Amen.
1: Od wielu tygodni mówiliśmy o tym, jak stać się ludźmi łaski. Po raz ostatni także zapraszamy do składania zamówień na tę serię wykładów pastora Czaka. Już wkrótce będzie ona dostępna na płytkach CD, a już dziś można ich słuchać na naszej stronie internetowej w formacie MP3. Podaję adres www.ifl-polska.pl. Zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 21 96 53 675 Wrocław. Bądź telefonicznie pod bezpłatnym numerem 800 444 101. Pod tym samym numerem uzyskać też można poradę duszpasterską. Pełną ofertę wykładów Chucka Swindola po polsku znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Umieściliśmy tam także wiele materiałów, które pomogą Państwu w samodzielnym studiowaniu fragmentów pisma omawianych w naszych audycjach. Powtarzam adres www.ifl-polska.pl. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami, albo od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam, zadzwoń na naszą darmową infolinię 800 444 101. Pod tym samym numerem można też uzyskać poradę duszpasterską. Polecam również kontakt mailowy. kontakt@ifl-polska.pl. Dziś to już wszystko. Dziękując za uwagę, zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.